0: Come on. Le zabatisa le bala le kukulu.
1: My mama le sumishupa. Uje masumitaru. Jatobele FM. Pet Murudu. Uje masumitaru. Utobele FM.
2: Shaka watu wale buitavisho.